Mapia ba lewani, nre, mapela che, chitu, choke lantina na ya, lepo, re. Vano, mapanke lepo re, mnikantani, matikile sanene, vano njapele nkateru nuniwenyo. Kina utotopela ni sanene, ngobara nteko mwinchene sana shipatanyaka. Mariwa mocha ni mi profesor Elia Celestino, mpaka programa ikwawe, yo radio shkola. Kwa herini.

0: patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku unyawa uoma la witungo cha usentina uoma la wire henra cha mpulani ukotomola wala witandria uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
1: Ukate hurne huvereke kwatro chechilo ni minutu miloko miraru nuwa minutu miraru ukati homo sambike. Zasezo razi 33 minutu chiluke makuwa nitimakela ukati ukwatrura. Uchechilo ni minutu miloko mitano mitano. Mwishtu idio nukele huwa veriha siku na nihu. Orwe hela uholu hina huo mite kochihu. Yopona na Valdemiro Jose.

que huele. Anna papa, si ta nani malowani we, si ta nani malowani we, si ta nani malowani we. Sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani, sita nani malowani